diga diga do, diga do. Támhle za Tamariškem a poštole s Ježíškem, diga diga do, diga do, do. Diga diga do,